rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

0: У нашага калектыва, які працуе як вянок балет, это быў першы год нашай дзейнасці, і у нас быў першы міжнародны фестываль. Хаця удзельнікі раней пад маім кірункам таксама, як харэографа Аксаны Прус, выступалі ўжо шмат гадоў, каля 10 гадоў, таксама выступалі на міжнародных фестывалях. Это быў наш такі першы сумесны выезд двух вянкоў, валетнага і народнага, да Албаніі. А цяпер вянок народны збіраецца на фестываль «Сяброўская беседа». І яшчэ за тыдзень мы будзем танцаваць на прымацкай беседзе 1 жніўня. І мы таксама вас туды запрашаем.
1: Як табе спяваецца, танцуецца ў такім калектыве міжнародным? Значит, ну, национальных меньшасці, але у Польшчы.
2: Мені подобається те, що, наприклад, в саме в цьому колективі можна показувати культуру не тільки однієї країни, а також кілька. Танцюємо ми багато танців, як і білоруських, подляжських, венгерських. В нас багато репертуар, тому мені дуже подобається те, що ми передаємо культуру саме в танці.
3: Ну, тут танчиліśmy танці балетове, як група балетова. Виконувалиśmy świąteczny polonez, waltz kwiatów oraz nowy taniec po skrzydłem wszystkich. Moment impresji.
0: To taniec neoklasyczny.
3: No, taniec neoklasyczny.
1: A ty?
0: Wokalistka pierwsze miejsce zajęła.
1: Tak?
4: Ja śpiewałam pieśni Wyczy Dzieci, reklama polska, kwietku mamie.
1: A wy chłopcy, co robili tam?
5: My tańcowali różne tańce, bawili się, zwiedzali.
6: Ja się brawał z takim panem ze sklepu, który był pod naszym hotelem, ale może skażu, bo moja siebra Pieśka nie skazał, jakie ja tańce my wykonywali. Ja skażu, że to był heta Kujawiaki Oberek u polskim programie, Białoruska Ja Szeroka, Karachot i Mituś u białoruskim programie. Średnia grupa tańcowała Krakawiak i Halopku.
1: To znaczy, kiedy ty brzmiał kilka dół jeszcze w tym kolektywie, to tam szmat wyjeżdżał było u was chyba, nie?
6: No, był do Italii, był do Czech, Hiszpanii i teraz Albania.
1: I gdzie najbardziej podobało się, w jakiej krainie?
6: Najlepsze było chyba u Hiszpanii, ale Albania może być lepsza. Bol swobodny, ja stawiają się odkrycia samochody na ulicy, co u Polszy jest... czymś niepamiętnym. Kiedy my czekali na wyniki konkursa, odbyła się taka dyskoteka, u której wzięli udział Bułgary, Ukraińcy, usie kolektywy. My tańcowali, pokazywali nasze solki z białoruskich tańcał. Nasz siabra Paweł, którego z nami się nie ma, pokazał, że to można tańcować lepiej za usich, a teraz on jedzie do Finlandii. Rowerem pozwiedzać.
5: My integrowali się, supolna tańcowali, brali inne dziełki z innych kolektywów i super bawili się.
1: No a dawali jakoś domowi samochli z mniejszymi?
5: Da, my po białorusku, po rosyjsku, po angielsku dachowarwali się.
1: Tobie podobało się?
4: Podobało się.
3: No to podczas jednego dnia, jak mieliśmy wycieczki, jedną z atrakcji było jeżdżenie motorówkami. Pływanie motorówkami. Zwiedzaliśmy wyspy nad Morzem Jońskim. Ogólnie to była fantastyczna przygoda, taka niezapomniana na pewno. Trochę była taka adrenalinka tym podczas tego jeżdżenia. Prędkość bardzo, fale były. O, morze było bardzo piękne. Dopłynęliśmy tymi motorówkami do takiej plaży kamienistej. Woda była naprawdę taka przejrzysta, ładna, niebieska. No i fajnie było się kąpać w takiej słonej wodzie.
1: Chodzili w tych narodnych strojach, czy nie?
0: My na paradzie szli, tak?
1: Na paradzie, no to jak to ludzie gledzieli na was?
0: Szmat ludzi było.
2: Kiedy my chodzili na paradzie, wsi przybrani w duże harni kostiumy, duże bagato ludzi robili wideo, foto, bo to nie popatrzysz na każdy dzień, tomu це такі емоції, котрі не можеш переказати. Це дуже красиво, це дуже великі емоції має, які просто не можна передати. Вони просто всі були в шоці, що такі красиві, так багато. І дуже багато робили відео і фото.
1: І запитаю, Dzieci, czy dalej wam będzie chciała się jeszcze to chodzić u kolektywu, tancować, śpiewać, znowu od lwa pośnie?
7: Ja думаю, że to na pewno będę tancować u następnym godzie i думаю, że to pojedziemy u jakiś ciepły kraj i będziemy znowu tancować i wygrałem u się miejsce.
1: No, ale to tancujecie dla przyjemności, ale nie tylko wygrywać.
7: Konieczna, dla przyjemności.
5: Tancować troszkę ciężko, ale wiadomo, to życie. Chce się tancować, chce się coś zdzielać.
6: Tako.
3: Dalej będę uczestniczyć na pewno, ponieważ poprawia to moje zdrowie na pewno. Jestem bardziej mobilna, ale też zyskuję różne osiągnięcia dzięki temu baletowi i chcę bardzo kontynuować dalej.
2: Ja nadal chcę zostać się w tym kolektywie, tomu що po pierwsze тут є люди, з якими можна побалакати, які мої ровесники, з якими можна побалакати. Ми танцюємо, ми передаємо те, чого не передають багато людей, тому що танцювати народні танці не тільки польські в Польщі, але виїжджати десь за межі інших країн, десь показувати себе не тільки в одному краї. Це дуже велика досяга, нагорода, яку дуже тяжко дістатися, і я б хотіла надалі тут зостатися, щоб получати як можна більше таких нагород і щоб мати більше виїздів і розмов з своїми ровесниками.

0: Jest to na tym. Jeszcze raz, bo to trudno, prawda? Trudniejsza.
1: Ale tutaj pisz serbiki.
2: Proszę pani.
0: Stalowej. Stalowej, dobrze, stalowej. Zależy jaka wersja.
3: Tam w tej trzecim wersie?
0: Tak.
3: Ja tutaj się doczytałem stałe wyje.
0: Stalowyje. Na Śląsku no takiego słowa. Stalowe też jest słowo. Ale stalowyje, czyli za stali.
4: To co myślałam?
0: Stalowyje, no bo tam ja nie mam przysłowy.
3: Czyli tutaj się stalowyje? Trzeba będzie zanotować, bo na tym E kropeczki.
0: Jo. Jo, stalowyje.
5: Nie, a jo.
4: A my śpiewaliśmy do
5: stalowy.
0: Tak, no to wersja z jakich wsi zależy, a teraz jest z innej wsi wersja.
2: I szeroka.
3: Co oni tam śpiewali?
2: Trzymaj to.
6: A to będziesz to w transkrypcie, tak? Można sobie pogadać? Mhm. I skąd jesteś?
3: Z Mysłowic.
6: Dobra, i co pierwszy raz widzisz takie białoruskie literki?
2: Ja
3: nie pierwszy.
2: Raz widzę.
3: Na znakach, na etykietach.
6: A, spotykałeś. Ale umiesz trochę czytać?
3: Nauczyłem się z czytania właśnie znaków w gminie Orla.
6: No to którą literę znasz?
3: M.
6: Pokaż.
3: Znasz sporą część, ale...
6: A pokaż.
3: Ale najpierw się zacząłem... Ale pierwsze litery, jakie opanowałem, to było F.
6: No, dobrze.
3: I Z.
6: Bardzo dobrze. To jest F i to jest Z. Czyli co, będziesz teraz pisał sobie polskimi literami, jak się śpiewa, żeby się nauczyć piosenki?
3: Tak.
6: A u was śpiewacie tam na Śląsku jakieś takie? Narodne, ludowe?
3: Mają tam jakieś, ale inne.
6: A pamiętasz jakoś, czy nie?
3: Nie.
6: Żadnej?
3: Żadnej.
6: To będziesz na Śląsku śpiewał teraz podlaskie, białoruskie?
3: Raczej nie. Ja nie śpiewam ludowo.
6: Za kombajnem będziesz szedł. A podoba ci się tutaj w Bielsku ogólnie?
2: Podawaj dalej.
3: Tak. Właśnie taki jest urok Podlasia, bo że tutaj przyjeżdżam.
6: A tu z siostrą?
3: Tak, z siostrą. Z całą rodziną. Z mamą, tatą, z dziadkami.
2: I trzema kotami.
6: O, ani strasznie?
3: Nie, jest strasznie z tymi trzema kotami.
6: A, no to dobrze. Dobrze, jak masz na imię?
3: Hubert.
6: Dobrze, dziękuję bardzo.
7: Владимир Веселовский. Ну, вельми добра, что наша директор этим занимается, потому что наша молодь, подляцкая молодь даже, уже меньше знает, как за нашей молодь было. Тогда было, например, я в одном классе все предметы учился по-белорусски. Только польский язык был польский. О. А в первом классе учился я по-белорусски полгода, а позже элементаж подключился. Так же вельми добрая справа такая, что как молодь хоть чуть-чуть засмаковала этой старины, обрада тих и як тут молодь, я чую, что з цілої Польщі, то їм це залишиться в пам'яті, і вони будуть вельми раді, що вони були на Подляссі.
6: І Боже, дякуючи тому, напевно, спізнаєш Подляссі, правда, культуру, і бо тут є.
7: Так, так, так.
6: Мога
7: у нас вони за такий час вони тут познають. У нас якраз в эту пору то много концертів є білоруських, і це все їм залишиться в пам'яті на довгий час.
6: Угу. А ви скільки
8: Єстеся? З Бєльська.
6: З Бєльська приходите за нею на варштату в Панілі?
8: Так.
6: І це файне?
0: Fajnie,
6: a co dzisiaj śpiewaliście? Jakie pieśni?
8: Oj, czy ja to wołoka i oj, rozchyli się.
6: No i czego wy nauczyliście? Jak ta pieśń?
8: Takie bardziej żniwne.
6: Żniwne?
8: Tak.
6: A znajecie już tak, jak zaśpiewać, zejście do chaty dla baćka, dla mamy?
8: Trochę.
6: To weź zaśpiewaj, troszeczkę sam.
8: Bardziej z tekstem.
6: No to dawaj.
8: Oj, rozchodzili się nasz pan gospodarz.
3: Ciekawe, czy...
8: Po polu.
3: Czekaj, tylko w jakim
8: tak dalej.
6: To może chłopak.
8: Oj, rozchodzili się nasz pan. Nie pamiętam. Jakby...
6: Ciężka melodia, nie?
8: Tak, melodia ciężka.
6: Ale to jeszcze będziecie przychodzić w uczyce.
8: Tak.
6: Dobra, jak nazywaliście?
8: Zasia. Piotrek.

24 chwiliny pośla 18 godziny u Polszczy i 18 u Białorusi. Siądnia mnoha haborym a padziejach, jak ja, mieli miejsce w 2020 chodzie. I już taki chciała się wiedać, co zdarzyło się, kalib naród tady był heroj. Kalib już taki heteja białoruska rewolucja pieramagala. Jak wyglądała psionia Białoruś i ci tyja ludzi, jak ja ciapier, budując tak zwaną nową Białoruś, ci starająca budować nową Białoruś, tak sama odygrywali tak ważną rolę u tej nowej rzeczywistości. I na kolki zachowali się u tej chwilinu usie sąsiedzi Białorusi, jak jany zachowali się. No ale toż, świat wyglądaje tak, jak wyglądaje. Dzisiaj możemy wspominać podziei 2020 roku i wierzyć u to, że już taki i Białoruś stanie u pełną chwilinu wolnej i demokratycznej krainaj.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.